Godoma dolom golu yuge fadoma dolom lanaya tom mini worom Godote dolom golu yuge fadoma dolom moile tonyo ne chogodiza